0: Herz abbrauchen. Nie mogą mać miłą sztufę. Rychlić lęd, kiedy cieka da.
1: Ale czuć. Drei, vier Tage lang. Manche im Stadion stecken.